Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polovolt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5.

0: Reklama.
1: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com

0: Wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie. Pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Alcar. Olsztyn Lubelska 39A. alcar.dacia.pl.
2: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
3: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników.

0: Reklama.
1: Elżbieta! Elżbieta!
2: Marian, zbudź się natychmiast! Jaka znowu Elżbieta? Co to za kobieta?
1: Ale Elżbieta to nie kobieta. To salon meblowy w Olsztynie. Już od 26 do 29 czerwca. Wielkie otwarcie w nowej odsłonie salonu meblowego Elżbieta przy Sikorskiego 23B w Olsztynie. Z tej okazji rabat 20% lub raty 0%. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy mebli na wymiar. Szczegóły oferty na elżbieta.olsztyn.pl.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 9

0: 823 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.renault.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na Twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na Ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Bilety na tobilet.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest MDS Autoservice, mechanika diagnostyka, Olsztyn Kanta 15.
7: Poniedziałkowe, pierwsze słowa, dzień dobry. Z Olsztyna Andrzej Brzozowski. Termometry w Olsztynie i okolicy wskazują 18-19 stopni. W ciągu dnia na warmińsko-mazurskim niebie dużo słońca. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. No i takie wartości zobaczymy na termometrach. W cieniu, czyli na słońcu, będzie odrobinę cieplej. Olsztyn, Warmia i Mazury.
8: Dzień dobry.

0: 18-19 stopnia. W ciągu dnia na warmińsko-mazurskim niebie dużo słońca. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. No i takie wartości zobaczymy na termometrach w cieniu, czyli na słońcu będzie odrobinę cieplej. Olsztyn, Warmia i Mazury.
1: Dzień dobry.

0: Austin.
1: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
2: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
1: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska turna Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
3: Mamy drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
4: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, no, Małopolska tur, więc no, fajna atmosfera jest.
1: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska tur 12 i 13 września w Nowym Targu.
5: SK Olsztyn News.
6: Policja wyjaśnia przyczyny wybuchu butli z gazem w futraku przy ulicy Orkana w Olsztynie. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 12. W wyniku eksplozji poszkodowany został mężczyzna, który ma poparzoną twarz i klatkę piersiową. Jeszcze dzisiaj spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach województwa warmińsko-mazurskiego. Ma to związek z trwającymi ćwiczeniami taktycznymi, które potrwają do 27 czerwca, a bierze w nich udział 6,5 tysiąca żołnierzy. Piłkarze Stomila Olsztyn przegrali finałowy barasz o wejście do trzeciej ligi. W Mińsku Mazowieckim ulegli miejscowej Mazowi 0-1.
7: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
9: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
8: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
9: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
8: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: skończyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto.
1: Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
2: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
1: Mhm. Chyba już nie ma. To jest?
2: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Więc dokładnie.
2: Kto ma taki
1: albo
2: garaż?
1: Albo ty jesteś taki szeroki.
2: To też jest taka
0: ja
2: szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
1: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
1: No!
2: Co ćwiczycie?
1: Dzień dobry wam mówimy.
2: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
1: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
1: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
2: Na wodnym to cię pociągnie cię na dół.
1: A na stacjonarnym na siłowni też?
2: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda?
1: Prawda!
2: Poranne prasowanie.
3: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
2: Panie na stojąco.
4: Poładne.
5: Jak żyrafa. Żyrafa.
4: Konie. 20 też, minut dziennie tylko.
2: Też ćwi na stojąco.
1: Tak.
3: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, nie, nie, o to chodzi.
2: Też ćwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
1: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
1: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm-hmm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
5: Trzymamy się.
1: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
5: Nawóz?
1: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
5: Ten taki prawdziwy?
1: Użyła
5: swoje
1: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
1: Co ty na to,
3: Jadziu?
2: Mhm. Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam.
0: No. O kurczę, to ciekawa historia.
3: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Podobno... Kama, gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
1: Świetnie rosną podobno.
2: Może też jakieś rośliny na nim rosną.
3: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi.
1: No. Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
3: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami.
1: O,
3: do grona
1: właśnie
3: tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również mandaryna.
1: Wow. Będzie mandaryna, super!
3: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
1: No faktycznie.
0: Aha, rzeczywiście, tak.
1: No. To już wygrała,
0: będzie miała fory. Mhm. Co to na to, Jadziu?
2: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
6: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: Wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?

0: Proszę.
1: Kubuś?
0: Też.
1: Mam z nim ćwiczenia.
2: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
1: O, puchatek. Jankes.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: taka promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
6: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
7: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
8: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
6: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
9: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
10: Nie mogę doczekać się wakacji.
11: A ja przeciwnie.
10: No coś ty, czemu?
11: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
10: Brzmi nieźle.
11: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Brzozowskiego. Ciepły, bardzo ciepły poranek w Olsztynie i okolicy. W tej chwili 18-19 stopni, w ciągu dnia maksymalnie w cieniu 22-25 stopni, czyli na słońcu będzie zdecydowanie cieplej. Na ulicach Olsztyna i regionu już powoli rozkręca się poranny szczyt komunikacyjny. Jedźcie rozważnie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Na Wrocki działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł. 94 grosze, a za diesla 6 zł. 12 groszy. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
1: Sponsorem programu był Decathlon. SK Sport News.
2: Egipt jest pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii.

0: Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
1: To prawda, ale bo komputerek przestał nie działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
2: Halo, dzień dobry.
3: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodzie. Gaz, hamulec, gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
2: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
1: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dua Lipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze, 6.38 tutaj jest, Kam.
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze

0: No, oddaj order.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz...
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz...

0: Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Daszuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. daszuta.hyundai.pl.
2: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
3: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Zostań kimś! Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
9: I po reklamie.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
2: Budzi w urodziny.
1: Mati, czyli Mateusz.
0: Oczywiście. Witamy Mateusza na Danie Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
3: No, witam was.
0: Mateusz.
3: Tak.
0: Pochwal się, które to urodziny? No, pochwal się przed wszystkimi.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może kolego. Zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
3: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
4: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
3: No,

0: jeszcze lepiej niż wcześniej.
1: Czyli polecasz, żeby się obrączkować.
0: Oczywiście, no. Jeśli
2: słyszałeś
0: macie odpowiednią partnerkę przy sobie, no to no, jak najbardziej.
2: Słyszałeś, Wiktor, czy słyszałeś?
1: Wiktor, słyszałeś?
3: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
1: No dobrze.
2: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
0: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
2: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
0: No ale to moja kochana żona także.
3: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
0: Tak.
3: Złoty człowiek!
2: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
0: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
1: No ale po co mają dzwonić, jakieś zimno? Jak jest zimno, to jest zimno, jak jest ciepło, to się też się dzwoni. No.
0: Ja tego nie mogę pojąć.
3: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu, to wystarczy, czy nie?
0: No, najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
1: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuba.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź, więc... i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: W moim mieście pada deszcz.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie.

0: Restorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest MDS Autoserwis, mechanika diagnostyka, Olsztyn Kanta 15.
2: Rozkręcamy poniedziałek na pomarańczowej fali 89,9 FM. Andrzej Brzozowski. W tej chwili w Olsztynie okolicy 19-20 stopni. W ciągu dnia maksymalnie temperatura dobije w cieniu do 25 stopni, czyli na słońcu będzie zdecydowanie cieplej. Na ulicach Olsztyna i regionu mamy poranne zamieszanie. Jedźcie bezpiecznie do celu.
1: Sponsorem programu jest MDS Autoserwis Kanta 15.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
4: Dzień
3: dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
4: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
3: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
5: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połaniach gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
3: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryficy drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
6: Żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
7: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
6: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
3: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
1: SK Olsztyn News.
2: Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała po ulewie, która przeszła wczoraj nad Ełkiem. Zalane zostały niektóre ulice, wiatr zerwał dwa dachy. Od wtorku do końca czerwca będzie się odbywać mechaniczne koszenie roślinności w rzece Łynie na odcinku od Bartonga do Olsztyna. Prace mogą powodować utrudnienia dla kajakarzy i wędkarzy. Do wczoraj można było głosować na projekty zgłoszone do olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru 75 przedsięwzięć. Na realizację zwycięskich przewidziano 9 milionów złotych, a w poprzedniej edycji OBO w głosowaniu wzięło udział ponad 13,5 tysiąca osób.
8: Jan, i Wiktor w Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej.
9: Fizycznej, tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
10: Dobre SK. Poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
9: No to uwaga, wdech i wydech.
8: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w SC Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
1: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
1: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, maszyny koparkowej.
1: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
1: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać. Janku!

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
2: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
3: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu. I my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
4: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
3: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
4: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
3: miał
0: dwa odpowiedź.
3: Miał na imię Karol.
2: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
4: Przepraszam.
0: Proszę.
2: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
5: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
3: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
3: Halo.
6: No, dzień dobry, witam.
3: Na hejka. Jak ty masz na imię?
6: Patryk.
2: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
1: Drugie.
2: Kim, no? Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
6: No, leczy dzieci.
2: No, oczywiście.
0: Prościzna.
2: Oczywiście.
1: Trzecie.
3: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
6: Na Suwalszczyźnie.
2: W sumie ja bym uznał, tak.
0: Jest coś takiego jak w ogóle przysmak.
6: Kakao, kakao. No.
3: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
2: Ale przysmak też pewnie jest, no. Jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
3: No dobra, jedźmy z następnym.
1: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
6: Rósł mu nosek.
7: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
2: Kama zejdź z Pinokia.
1: Piąte.
2: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebie

0: niebieskim tle.
1: Jego, się zgubiłem w połowie.
2: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
0: Zna się, kurde, dobry.
1: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
2: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę dać.
3: Tutaj w lewo miałam rondo objechać.
4: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia. No.
1: Uwaga, szóste teraz.
0: Szóste.
5: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień 3 ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
2: Przysiady, skłony i te szejki.
1: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
2: No nie, nie.
1: I uwaga.
0: Siódme.
1: I siódme.
4: Siódme ostatnie.
5: No, zapraszamy.
4: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
0: Jaki jest dzisiaj dzień?
2: Poniedziałeczek.
1: Woo! Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
2: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
1: Ozorków?
0: Siódme wygrywa w Radiu SK.
5: Mnie, moją osobę, to prawie jak Krzysztof Ibisz.

0: Smolastej Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie. Mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: No. Dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm. Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.

0: promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Masz problem z filtrem DPF? Auto straciło moc? Nie zwlekaj. Krezymon Serwis oferuje profesjonalną regenerację filtrów DPF i katalizatorów. Postaw na doświadczenie i fachową, kompleksową obsługę. Krezymon Serwis, Olsztyn Piłsudskiego 76. Krezymonserwis.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Fiedorowicz Olsztyn przy ulicy Sielskiej 40. Szczegóły u partnerów marki.
6: Szukasz pomysłu na obiad w azjatyckim stylu? Nie musisz wykupować orientalnych wakacji. Wystarczy wizyta w restauracji Azja Mama w Galerii Warmińskiej. Na miejscu pyszne danie azjatyckie w duecie z orzeźwiającym mango, zupa pho, pad thai, makaron ryżowy i więcej. To prawdziwa azjatycka uczta smaków.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiedorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiedorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiedorowicz.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Czas na kolejny pogodowy donos deski Olsztyna, Andrzej Brzozowski. Termometry w Olsztynie wskazują w tej chwili 19-20 stopni. W ciągu dnia maksymalnie temperatura dobije do 25 stopni w cieniu, czyli na słońcu, pamiętajcie, będzie zdecydowanie cieplej. Na drogach Olsztyna poranne zamieszanie, samochód goni samochód, a więc jedźcie rozważnie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: 7.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
13: Sponsorem programu był Decathlon.
14: SK Sport News.
12: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
15: Nasza też dostała i się nie chwali.
13: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Jaka i Wiktor.
17: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
18: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
19: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
17: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: Reklama.
1: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Marzą Ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sevi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sevi

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Link

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
2: BYD. Build your dreams.
0: I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
0: Oczywiście.
2: Tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
5: A no tak, no.
4: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
5: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
4: tak,
5: nie znam.
4: Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
5: No ja nie widzę kropki dalej czerwonej na telewizorze.
4: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.

0: Byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
1: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
0: tak,
1: nie
0: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
1: Ja nie widzę kropki dalej czerwonej na telewizorze.
0: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.

0: taki zielonkawy.
1: Matko bosko, no bez jaj.
0: Nie, ja panią bardzo przepraszam, bo to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
1: Jak można było nie mnie poglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
0: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
1: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor?
0: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
1: Dobra, no jest.
0: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 505.
1: No jest, no.
0: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
1: Nie, ten kanał.
2: Ja nie
1: dostępny.
0: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
1: To jest syn obok, stań się tam.
0: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
1: Ale jest program, cały czas idzie.
0: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
1: Tak, 4-0, no pisałam. No. Następny pisze.
0: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
1: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
0: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
1: Czyli widzieli mnie, pisze mnie.
0: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
1: To ja śniadanie.
0: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Chyba pierdolę, ty ale ci mnie zrobili super.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie.
7: To są emocje, to jest radio na żywo.

0: tyle ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 50

0: Detox, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz furę, rozbiłeś

0: Ford u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest MDS Autoserwis, mechanika diagnostyka, Olsztyn Kanta 15.
2: 19-20 stopni w Olsztynie i okolicy, Andrzej Brzozowski, a w ciągu dnia maksymalnie w cieniu temperatura dobije do 25 stopni. Na słońcu będzie zdecydowanie cieplej. Na ulicach Olsztyna trwa poranne zamieszanie. Nie przyspieszycie na Wojska Polskiego, taka sama sytuacja na Limanowskiego. Uważajcie w centrum, no i także oczy szeroko otwarte jeszcze na Bałtyckiej, na Szumana.
1: Sponsorem programu jest MDS Autoserwis, Kanta 15.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
4: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
3: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
5: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
6: Jeśli chodzi o studiowanie, to Torun jest fajne, ale jeśli chodzi o

0: Jelenia Szlachetnego, ponieważ postawiono go z inicjatywy emerytowanych myśliwych, a część pieniędzy na jego budowę pozyskano ze sprzedaży łusek, pomnik wzbudza kontrowersje. Tuż przed ceremonią jego postument oblano farbą. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przeciwny konsolidacji trzech olsztyńskich szpitali. Związkowcy chcą, żeby w tej sprawie zorganizować referendum. Za nami kolejna edycja Filharmonii nad Jeziorem Wólpińskim. Tym razem można było posłuchać utworów zespołu Manam i Kory Jackowskiej. Artystka przyjeżdżała odpoczywać i tworzyć na wargi.
1: Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
2: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej. No i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
3: Eska, ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
4: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
2: Ale w tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
4: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a może do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna. Chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień dobry TVN.
0: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
0: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam Dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem... Co Izunia trzyma w ryjku?

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Car.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, Patrycja, no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
4: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
0: No tak jest, że choćby gra w FC Ponalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
3: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
0: No, no to co, no to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
3: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
3: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
0: Wow!
2: Kurczę. Okay. To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
3: No, różnie bywało.
4: Mam też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
0: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
3: Jeszcze raz?
0: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
3: Tak, tak, już oglądasz kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
0: Okej, okay, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
3: Polsce.
0: Bardzo dobrze, no zawsze. I mamy ekspertkę kolejną, tuż po kamie, bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum, mianowicie za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
4: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy, gotowa?
3: Tak.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Monopolowy.
2: Niestety nie była to
0: Patrycjo,
2: dobra odpowiedź.
0: Patrycjo, wiesz, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
3: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
2: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, dokładnie. Trzeba no właśnie, kombinować.
3: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No i nie będzie.
2: I wyszło
3: tak
2: jak zwykle.
4: Ale nie ma no tego dokładnie złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała? Tam to 100 zł będzie można wydać.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się pięknie ciepło, a was zapraszamy na sk.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 tysięcy złotych.
4: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
1: SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i dzień kultury fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnym

I pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin? A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnym

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Pomarańczowa fala 89,9 FM, Andrzej Brzozowski. Termometry w Olsztynie okolicy wskazują 19, miejscami nawet już 20 stopni. W ciągu dnia temperatura dobije, przypominam, do 25 i takie wartości zobaczymy na termometrach. W cieniu na słońcu będzie zdecydowanie cieplej. Na ulicach Olsztyna jeszcze gdzieniegdzie małe paranne zamieszanie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w osadze.
5: Trwają poranne ćwiczenia.
6: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
7: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
8: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
6: Dziękujemy w imieniu pracowników.
9: Pan trener się odezwał.
6: Sobotę we Wrocławiu, no było, były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
9: To był taniec na wodzie.
6: Tak, trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzlika. Co się sobie

0: Poniedziałek. Poniedziałek.
1: Jeszcze raz.
0: Poniedziałek.
2: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. Mm. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
1: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
2: Wyobraźcie sobie, że...
0: PKP Polska z PKP Niemcy.
2: Zaproponowali.
0: Ojej.
2: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
3: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale...
0: Za darmo to uczciwa cena.

0: Für Deutschland.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Już 27 czerwca w Barczewie Amfiteatr Miejski. Open Battle DJs Warmia. Drugi półfinał. 5 DJ-ów, jedna scena i walka o finał i nagrody. Dawidox, Rapsiu, Baranowski, Skrums, Basyl. Sety zaprezentują Domber, Pawdi, gość specjalny Jurand. Widzimy się od 19-27 czerwca w Barczewie.
6: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.

0: Awe. Dyskoteka Music Bar. Twoja nowa strefa imprez w Olsztynie przy Świętej Barbary 9. Widzimy się!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to festiwal pięciu zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i festiwal kultury średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy!
3: I po reklamie.

0: Do dzielenia jestem, mówim, że się nie dzielę.
1: Przypominamy, że dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
2: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
1: Szukaj.
0: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
1: Tak, można wtedy...
3: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieść siebie, nie stanąć obok.
1: Dokładnie, to jest to uczucie.
4: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
1: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam kres. I Wiktor.
0: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na tenier DSK, 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest MDS Autoservice, mechanika diagnostyka, Olsztyn Kanta 15.
2: Sprawdźmy, co dobrego w poniedziałkowej pogodzie. Andrzej Brzozowski. W Olsztynie i okolicy w tej chwili mamy 19-20 stopni. W ciągu dnia maksymalnie temperatura dobije do 25. No i takie wartości zobaczymy na termometrach w cieniu. Na drogach Olsztyna i regionu, gdzieniegdzie jeszcze utrzymuje się małe poranne zamieszanie. Jedźcie bezpiecznie do celu.
1: Sponsorem programu jest MDS Autoservice Kanta 15.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zablokowana czwórka i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
4: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
3: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
3: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
3: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
7: SK Olsztyn News.
2: Policja wyjaśnia przyczyny wybuchu butli z gazem w futraku przy ulicy Orkana w Olsztynie. W wyniku niedzielnej eksplozji poszkodowany został mężczyzna, który ma poparzoną twarz i klatkę piersiową. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę w Bisalu koło Olsztyna. Pociąg relacji Olsztyn-Bydgoszcz potrącił około 40-letniego mężczyznę. Pomimo podjętych działań nie udało się uratować jego życia. Za nami 52. ogólnopolskie spotkania zamkowe Śpiewajmy poezję. Nagroda główna imienia Agnieszki Osieckiej dla najwybitniejszej indywidualności powędrowała do Michała Wróblewskiego-Sawczyńskiego.
8: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmę się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a także Wszystkie marzenia. Łatwo, Ganki, Majko też w tej godzinie. Michu Sobkowski, witajcie. Hit.

0: Jedna z gwiazd Wucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica, ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej i o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: Wejdź na byd-flichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
1: BYD. Build your dreams.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Elżbieta! Elżbieta!
5: Marian! Zbudź się natychmiast! Jaka znowu Elżbieta? Co to za kobieta?
4: Ależ żabciu, Elżbieta to nie kobieta. To salon meblowy w Olsztynie. Już od 26 do 29 czerwca. Wielkie otwarcie w nowej odsłonie salonu meblowego Elżbieta przy Sikorskiego 23B w Olsztynie. Z tej okazji rabat 20% lub raty 0%. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy mebli na wymiar. Szczegóły oferty na elżbieta.olsztyn.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
8: I po reklamie.

0: Sapphire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój

0: dzieciaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
9: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
10: Nie mogę doczekać się wakacji.
11: A ja przeciwnie.
10: No coś ty, czemu?
11: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
10: Brzmi nieźle.
11: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Walizki spakowane? Święty spokój na drodze też. Zadbaj o auto przed wyjazdem i nie daj się zaskoczyć w podróży. Odwiedź Kryzymon Serwis na wakacyjny przegląd swojego auta. Olsztyn, Piłsudskiego 76. Kryzymonserwis.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
18: I po reklamie.

sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim użel, ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun, Radio SK tuż przed godziną 10 po 10, Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
10: To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na Twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na Ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w gryźlinach. Bilety na tobilet.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdym

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek Gdańsk Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Uwaga, uwaga, Olsztyn nadaje na posterunku Brzozowski. Termometry w stolicy regionu w cieniu wskazują już 23 stopnie. Dzisiaj maksymalnie 25-26 stopni. Oczywiście w cieniu, czyli na słońcu jeszcze cieplej. Najbliższa noc pogodna na Warmii i Mazurach z temperaturą od 10 do 12 stopni.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego.
10: Ja uważam, że po tym, jak on przyjął decyzję,
9: uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Wjadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
11: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
9: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
12: SK Olsztyn. Sport.
8: Piłkarze Stomilo Olsztyn przegrali finałowy baraż o wejście do trzeciej ligi. W Mińsku Mazowieckim ulegli miejscowej Mazowi 0-1. Stomil zakończył sezon w czwartej lidze na drugim miejscu. Minimalnie lepsza była Polonia Lidzbark Warmiński, która bezpośrednio awansowała do trzeciej ligi. Drużyna ZS-u WM Olsztyn Lakers wygrała na wyjeździe 51-20 z Tytanami Lublin i zakończyła rundę zasadniczą sezonu w czołowej szóstce tabeli Polskiej Futbol Ligi. W sobotę w Biskupcu odbędzie się 8. Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego.
13: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Getty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Getta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszamy.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców mam Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera.
8: Zamiast siedzieć w domu,
7: weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
3: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelli'ego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon.

0: Olsztyn Lubelska 40.
1: BYD. Build your dreams.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to Festiwal Pięciu Zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20. Oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
10: I po reklamie.

A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Daszuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. Daszuta.hyundai.pl.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Już 27 czerwca w Warszawie Amfiteatr Miejski. Open Battle DJs Warmia. Drugi półfinał. 5 DJ-ów, jedna scena i walka o finał i nagrody. Dawidox, Rapsiu, Baranowski, Skrums, Basyl. Sety zaprezentują Domber, Pawdi, gość specjalny Jurand. Widzimy się od 19-27 czerwca w Warszawie.
2: Elżbieta!
3: Marian, zbudź się natychmiast. Jaka znowu Elżbieta? Co to za kobieta?
2: Ależ żabciu, Elżbieta to nie kobieta. To salon meblowy w Olsztynie. Już od 26 do 29 czerwca. Wielkie otwarcie w nowej odsłonie salonu meblowego Elżbieta przy Sikorskiego 23B w Olsztynie. Z tej okazji rabat 20% lub raty 0%. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy mebli na wymiar. Szczegóły oferty na elżbieta.olsztyn.pl.
4: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek! Zapraszam!

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest MDS Autoserwis, mechanika diagnostyka, Olsztyn Kanta 15.
8: Pogodowe słowy donosi Andrzej Brzozowski. W Olsztynie okolicy w cieniu 23 stopnie. Dzisiaj maksymalnie temperatura dobije do 25, nawet 26 stopni w cieniu, czyli na słońcu będzie odrobinę cieplej. A jutro na Warmii i Mazurach dużo słońca. We wtorek temperatura wahać się będzie od 21 do 23 stopni, oczywiście w cieniu.
7: Sponsorem programu jest MDS Autoserwis Kanta 15.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
10: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
9: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
11: SK Olsztyn News.
8: W miniony weekend na drogach Warmii i Mazur policjanci interweniowali na miejscu 16 wypadków drogowych. 18 osób zostało rannych. Ponadto funkcjonariusze byli wzywani do 163 kolizji, a w trakcie prowadzonych kontroli zatrzymali 24 kierujących pod wpływem alkoholu. Specjalistyczne łodzie koszące do końca czerwca będą udrażniać łynę na odcinku od Bartonga do Olsztyna. Prace mogą powodować utrudnienia dla kajakarzy i wędkarzy. Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach województwa warmińsko-mazurskiego ma to związek z trwającymi ćwiczeniami taktycznymi Dzielny Dzik, które potrwają do 27 czerwca.
12: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej dwudziestki radiaska, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe, love w Radiu SK. Już dzisiaj w imprezce zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hertz, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Uwaga, ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Tu zaczyna się weekend. Odkryj dyskotekę Music Bar i poczuj zupełnie nowy vibe w sercu olsztyńskiej starówki. Klubowe rytmy, niesamowici ludzie i ogień na parkiecie. Wejdź na wyższy poziom zabawy. Dyskoteka Music Bar. Twoja nowa strefa imprez w Olsztynie przy Świętej Barbary 9. Widzimy się!
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy
2: monopolowy?
3: No!

0: Na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SKPL, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W moim mieście pada deszcz.
7: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.

0: Olsztyn poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
3: I po reklamie.

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę, u mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bletka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sapkowski, wielkie dzięki.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
7: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowo

0: przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marzą ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sevi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sevi Kebab.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Ania Kuca, w temacie upałów pogoda nieco spuściła z tonu, ale tylko nieco, bo na termometrach Olsztyna w samo południe 24 stopnie. Do tego umiarkowany wiatr, bardzo wysokie ciśnienie i na szczęście optymalna wilgotność powietrza. Korki teraz głównie przy ratuszu, na rondzie Bema, na dojazdówkach do Pstrowskiego.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
11: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
12: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
11: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
13: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
11: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
14: SK Olsztyn News.
10: Mężczyzna doznał poparzeń twarzy i klatki piersiowej. Policja wyjaśnia przyczyny wybuchu butli z gazem food trucku przy ulicy Orkana w Olsztynie. Do eksplozji doszło w niedzielne południe. Niebezpiecznie w weekend było też na wodzie. W Olsztynie na jeziorze Ukiel skuter wodny, którym pływał mężczyzna z dzieckiem, zaczął tonąć. Policyjni wodniacy pomogli im bezpiecznie wrócić na brzeg. W Ełku do szpitala z urazem kręgosłupa po skoku do wody trafił 15-latek. Tego lata na Warmii i Mazurach będzie funkcjonować 49 oficjalnych kąpielisk. Sezon na 4 olsztyńskich strzeżonych kąpieliskach wystartuje w najbliższą sobotę.
15: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy Zad za nami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło.
1: Radio SK. Reklama.

0: Lekko. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenie Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Masz problem z filtrem DPF? Auto straciło moc? Nie zwlekaj. Krezymon Service oferuje profesjonalną regenerację filtrów DPF i katalizatorów. Postaw na doświadczenie i fachową, kompleksową obsługę. Krezymon Service. Olsztyn Piłsudskiego 76. Krezymonservice.pl.
2: Nie mogę doczekać się wakacji.
3: A ja przeciwnie.
2: No coś ty, czemu?
3: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
2: Brzmi nieźle.
3: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
4: To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Bilety na tobilet.pl.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
5: BYD. Build your dreams.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. I słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, a nie przez kolejne

0: do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to festiwal pięciu zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i festiwal kultury średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy!
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Już 27 czerwca w Warczewie Amfiteatr Miejski. Open Battle DJs Warmia. Drugi półfinał. Pięciu DJ-ów, jedna scena i walka o finał i nagrody. Dawidox, Rapsiu, Baranowski, Skrums, Basyl. Sety zaprezentują Domber, Pawdi, gość specjalny Jurand. Widzimy się od 19-27 czerwca w Warczewie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Poczujmy ten spokój jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek

0: 20% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek

0: czerwca. Szczegóły na biedronka.pl. Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu jest MDS Autoservice, mechanika diagnostyka, Olsztyn Kanta 15.
3: Ania Kuca, po upalnym weekendzie w Olsztynie nadal gorąco i słonecznie, 24 stopnie na termometrach, ciśnienie bardzo wysokie. A największy ruch teraz na głównej krzyżówce Zatorza, także na Limanowskiego do Ronda Bema. Postoicie na fragmentach Sikorskiego i na dojazdówkach do Pstrowskiego. Szerokości.
2: Sponsorem programu jest MDS Autoservice Kanta 15.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
5: Ile potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
4: Mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
6: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
7: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padanie. Za rok czasu nie będzie nas.
4: Protest powoduje spore utrudnenia dla kierowców.
8: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
4: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
2: SK Olsztyn News.
3: 9 firm chce rozbudować zajezdnię autobusową przy Alei Sikorskiego. W grze kontrakt za ponad 40 milionów złotych. Po weryfikacji ofert władze Olsztyna wybiorą wykonawcę. Na realizację inwestycji będzie 18 miesięcy. Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach całego regionu to w związku z ćwiczeniami Dzielny Dzik, które potrwają do soboty. Bierze w nich udział ponad 6 tysięcy żołnierzy. Pociągiem na wakacje PKP Intercity uruchomiło ponad 2 razy więcej połączeń do Kętrzyna, Giżycka czy Ełku. Nowością jest Intercity Stańczyk z Pisza przez Olsztyn i Trójmiasto do Szczecina.
9: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z Was będzie robił cieszynkę, taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz, bo ktoś z Was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: When I met you

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą. Cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki K.
1: To są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja. To była zbyt mocna odpowiedź, niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez. Nie przejmuj się, bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest 100 na pocieszenie.
3: No to idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
3: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się. Dobrego poniedziałku. Wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej
3: oczywiście.
1: Udawaj.
3: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się. Jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe. A w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
2: SK Karniaki Cup.
5: Autopromocja.
6: Niektórzy nie dowierzają.
7: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
6: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
8: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Elżbieta! Elżbieta!
1: Marian!

0: się natychmiast. Jaka znowu Elżbieta? Co to za kobieta?
1: Ależ żabciu, Elżbieta to nie kobieta. To salon meblowy w Olsztynie. Już od 26 do 29 czerwca. Wielkie otwarcie w nowej odsłonie salonu meblowego Elżbieta przy Sikorskiego 23B w Olsztynie. Z tej okazji rabat 20% lub raty 0%. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy mebli na wymiar. Szczegóły oferty na elżbieta.olsztyn.pl.
2: I Borek...

0: SK odwołuje poniedziałkowy stres właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, w kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SK też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Fiedorowicz Olsztyn przy ulicy Sielskiej 40. Szczegóły u partnerów marki.
11: Tu zaczyna się weekend. Odkryj dyskotekę Music Bar i poczuj zupełnie nowy vibe w sercu olsztyńskiej starówki. Klubowe rytmy, niesamowici ludzie i ogień na parkiecie. Wejdź na wyższy poziom zabawy. Dyskoteka Music Bar. Twoja nowa strefa imprez w Olsztynie przy Świętej Barbary 9. Widzimy się!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Takiej oferty nie możesz przegapić. Tylko teraz nowa Cupra dostępna w kredycie 3 razy 0%. Bez prowizji, bez odsetek, bez wpłaty własnej. Przyjdź do Cupra Studio Olsztyn, przetestuj samochody na jeździe testowej i wybierz model idealny dla Ciebie. Cupra Terramar, Formentor, Leon. Dostępne od ręki w kredycie 0%. Tylko w Cupra Olsztyn. RRSO 1,5%.
14: I po reklamie.
15: Eska.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Ania Kuca, na olsztyńskich termometrach oficjalnie i w cieniu 25 stopni, ale przez słaby wiatr, no i w słońcu możemy czuć znacznie więcej. Nagrzewa się woda w jeziorach, a sezon na olsztyńskich kąpieliskach startuje w sobotę. Popołudniowe korki teraz m.in. na Sikorskiego, Rondzie Bema i na Wyszyńskiego.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzawie Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
1: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
2: Po godzinie 12:20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
1: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
0: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
3: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
0: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
4: SK Olsztyn. Na czasie.
5: Wyjątkowy czas. Dziś pierwszy dzień lata. Macie już co do niego. Pewne plany.
6: Nad jeziorkiem można sobie poodpoczywać i odpoczyć od tego miejskiego zgiełku.
7: Wielka, piękna natura. Można pochodzić po lasach. Ja się wtedy wyciszam i czuję ten piękny klimat.
5: Mówią olsztynianie. Lasów i jezior rzeczywiście mamy w Olsztynie i okolicach pod dostatkiem. A Radiola, czyli Miejski Ośrodek Kultury, dorzuca imprezy. W pierwszy piątek wakacji możecie wybrać się do amfiteatru na 20 na koncert grupy Harlem. Bilety jeszcze są, szczegóły w sieci.
8: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
4: Już 27 czerwca w Warszawie Amfiteatr Miejski. Open Battle DJs Warmia. Drugi półfinał. 5 DJ-ów, jedna scena i walka o finał i nagrody. Dawidox, Rapsiu, Baranowski, Skrum z Basyl. Sety zaprezentują Domber, Pawdi, gość specjalny Jurand. Widzimy się od 19 27 czerwca w Warszawie.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
7: BYD. Build your dreams.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktur-

0: Wejdź na byd-plichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
1: BYD. Build your dreams.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Fakturowanie.

0: złotych netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Dashuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. dashuta.hyundai.pl.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
5: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać. Coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam.
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobacz, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Walizki spakowane? Święty spokój na drodze też! Zadbaj o auto przed wyjazdem i nie daj się zaskoczyć w podróży. Odwiedź Krezymon Serwis na wakacyjny przegląd swojego auta. Olsztyn, Piłsudskiego 76. Krezymonserwis.pl.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Szukasz pomysłu na obiad w azjatyckim stylu? Nie musisz wykupować orientalnych wakacji. Wystarczy wizyta w restauracji Azja Mama w Galerii Warmińskiej. Na miejscu pyszne danie azjatyckie w duecie z orzeźwiającym mango, zupa pho, pad thai, makaron ryżowy i więcej. To prawdziwa azjatycka uczta smaków.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: To będzie ostatnia reklama. Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.renault.pl.
16: I po reklamie.

0: Alfa Urban w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży słyszało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuję w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na Twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na Ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w gryźlinach. Bilety na tobilet.pl.
10: Marzą Ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sevi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sevi Kebab.
11: Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają.

0: Mają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show. A na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
1: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super ceny na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
2: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: MDS Autoservice. Mechanika, diagnostyka. Olsztyn, Kanta 15.
1: Ania Kuca, 25 stopni nadal na termometrach Olsztyna, ciśnienie bardzo wysokie. Za tydzień ma być jeszcze goręcej. No a na razie mówimy o gorączce powrotów. Zwalniacie przy ratuszu partyzantów 1 maja, na rondzie Bema, powoli na rondzie OKS, na fragmentach Sikorskiego i Krasickiego.
0: Sponsorem programu jest MDS Autoserwis, Kanta 15.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
3: Mówi Łukasz Paterski z policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
5: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
3: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotr i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
6: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
3: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
0: SK Olsztyn News.
1: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest przeciwny konsolidacji 3 olsztyńskich szpitali. Związkowcy chcą, by w tej sprawie zorganizować referendum. Łódź Kosząca na Łynie będzie usuwać nadmiar roślinności z dna rzeki. Będą utrudnienia, zwłaszcza dla kajakarzy i wędkarzy, zapowiada rzeczniczka Wód Polskich w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz.
7: Apelujemy o nieprzepływanie kajakami czy innymi jednostkami przez zamontowane bariery wychwytujące.
1: Prace prowadzone będą etapami. Koszenie Łyny startuje pojutrze, potrwa do końca czerwca.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja 2 z tych już zaliczyłam.
12: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Męsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
11: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
12: Kasia Męsierska.
11: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are. Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się no,
0: nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie, co,
0: nie,
1: co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do... No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle ciesz się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nie mogę doczekać się wakacji.
7: A ja przeciwnie.
6: No coś ty, czemu?
7: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty.

0: Pl. Nie mogę doczekać się wakacji.
1: A ja przeciwnie.
0: No coś ty, czemu?
1: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty. To nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty.

0: zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to Festiwal Pięciu Zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy!
4: Elżbieta! Elżbieta!
5: Marian, zbudź się natychmiast! Jaka znowu Elżbieta? Co to za kobieta?
4: Ależ żabciu, Elżbieta to nie kobieta. To salon meblowy w Olsztynie. Już od 26 do 29 czerwca. Wielkie otwarcie w nowej odsłonie salonu meblowego Elżbieta przy Sikorskiego 23B w Olsztynie. Z tej okazji rabat 20% lub raty 0%. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy mebli na wymiar. Szczegóły oferty na elżbieta.olsztyn.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Takiej oferty nie możesz przegapić. Tylko teraz nowa Cupra dostępna w kredycie 3 razy 0%. Bez prowizji, bez odsetek, bez wpłaty własnej. Przyjdź do Cupra Studio Olsztyn, przetestuj samochody na jeździe testowej i wybierz model idealny dla Ciebie. Cupra Terramar, Formentor, Leon. Dostępny

Lego. Lego. Lego.

0: się wszyscy!
1: Bardzo
2: była
1: lubię
2: Kaśka
1: tego pana.
2: Sochacka. A, ty już do przodu.
1: Ja już do przodu.
2: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Węsierska już żyje bałzą.
1: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
2: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bausy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
1: I zrób się.

0: Sofia. Alvaro Soler, Sofia w Radiu Łaska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
1: też
0: jak hiszpańska.
1: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo dużo upał.
0: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
1: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze, no może do Hiszpanii nie zdążycie,
0: ale w góry na przykład
1: w góry?
0: Już tak,
1: dlaczego
0: nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to też jest bardzo dobry trop.
1: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
0: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
1: Nasza, chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
0: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
1: wybrać. A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
0: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: wyszła do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Polka. Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
1: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Już 27 czerwca w Warczewie Amfiteatr Miejski. Open Battle DJs Warmia. Drugi półfinał. 5 DJ-ów, jedna scena i walka o finał i nagrody. Dawidox, Rapsiu, Baranowski, Skrums, Basyl. Sety zaprezentują Domber, Pawdi, gość specjalny Jurand. Widzimy się od 19-27 czerwca w Warczewie.
4: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
5: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
6: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
7: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
6: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie.

0: minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I Borę.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Ania Kuca. Słońce, wysokie ciśnienie i 24 stopnie ciepła. Tak wygląda poniedziałkowa rzeczywistość w Olsztynie. No i jeszcze korki. Zakorkowane rondo Bema, czyli bez zmian. Długa kolejka ustawiła się na Bohaterów Bitwy Warszawskiej w kierunku Bałtyckiej. Coraz większy ruch na Sikorskiego i Towarowej.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem. A sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
7: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
8: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
7: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW.

0: Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem. A sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
1: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
2: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
1: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW.

0: przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
1: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
2: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
1: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski pojadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra. I runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
3: SK Olsztyn. Sport.
4: Piłkarze z Tomilą zostają w czwartej lidze. W miejsko-mazowieckim Olsztynianie przegrali finałowy baraż z miejscową Mazowią 0-1. Futbol amerykański AZS UWM Olsztyn Lakers wygraną na wyjeździe z Tytanami Lublin przypieczętował swój udział w play-offach. Pierwsze mecze tej fazy na początku lipca. Lakersi zakończyli rundę zasadniczą w czołowej szóstce polskiej futbol ligi. Koma Rugby Team Olsztyn z awansem do pierwszej ligi. Podopieczni Leszka Borysa zmagania ligowe zaczną na przełomie sierpnia i września. 4 lipca świętować będą 50. urodziny klubu.
3: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
5: Radio SK!
6: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
7: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
6: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz, Break Your Heart, to nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość, przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę.

0: Reklama.
1: Zapraszam do stanowiska.
0: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Tu zaczyna się weekend. Odkryj

0: zabawy. Dyskoteka Music Bar. Twoja nowa strefa imprez w Olsztynie przy Świętej Barbary 9. Widzimy się!
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
5: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn.

0: Gimme More, Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears, teraz na antenie radiowej.
0: Ja bym chciał, żebyś mi dała więcej.
1: 23 minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka, zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym.

0: To dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów. To może posłuchajmy, jak to brzmi.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
0: To rano padło. Nie, nie, to nie monopolowy.
2: Ani policja.
0: Z drugiej mańki też nie. Nie, nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
2: no
0: czy
2: bliżej,
0: do tej
2: bliżej
0: drugiej?
2: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
0: chociaż
2: się kierujcie.
0: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
2: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie.
0: No, nie, nie, nie, nie.
2: Ale
0: nie.
2: Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
0: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
14: Mediamarkt.
15: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
16: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79.

dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79.

0: nagrodzie. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Larisa zagrała w Radio SK na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam Melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje.

0: garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menadżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest MDS Autoservis. Mechanika, diagnostyka. Olsztyn, Kanta 15.
13: Ania Kuca, to może nie są upały, ale gorąco jest na pewno. W Olsztynie wciąż 24 stopnie, wieczorem spadek w okolice 20 kreski. Ruch na ulicach bardzo duży. Jeśli musicie przecisnąć się przez zatorze, to trzymam kciuki za przejazd przez Limanowskiego i Jagiellońską. Ciasno też w kierunku Bałtyckiej i Jarot, zwłaszcza jeżeli jedziecie Aleją Sikorskiego.
12: Sponsorem programu jest MDS Autoservis, Kanta 15.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
15: No takim przyszła taka pompa. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
16: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
15: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
14: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
17: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
14: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
18: SK Olsztyn News.
13: Blisko 50 tysięcy głosów oddani olsztynianie w 13. edycji budżetu obywatelskiego. Wyniki głosowania na kilkadziesiąt projektów poznamy we wtorek, 30 czerwca.

0: Część Olsztyna jutro bez ciepłej wody. Przerwę zaplanowano między 9 a 17 obejmie osiedla Kortowo, Brzeziny, Generałów, Jaroty, Pieczewo i Nagórki. Powodem jest przegląd sieci między sezonami grzewczymi. Pomnik jelenia szlachetnego tuż przed odsłonięciem oblano czerwoną farbą. Król lasu w Olsztyńskim Parku Centralnym pojawił się z inicjatywy emerytowanych myśliwych.
1: Rzuć na luz!
2: Teraz.
3: Międzynarodowa godzina szczęścia.
2: Nareszcie!
3: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniak i Cup?
2: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniak i Cup, to sk.pl.
3: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
2: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam.
4: Ja się z

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Ariana.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Who's that chick w Radio SK?
0: Wrzucamy na Luzka Siemensierska, Michał Hanczak. Coś na złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to cokolwiek poza premią od szefa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No, dziękuję
0: bardzo.
1: Także
0: panowie, posłuchajcie. To są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Takie dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Takie działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Takie

0: temu słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił per cielęcinka. To wiele wyjaśnia.
1: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie? Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian?
4: Mm?
3: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Masz problem z filtrem DPF? Auto straciło moc? Nie zwlekaj! Krezymon Serwis oferuje profesjonalną regenerację filtrów DPF i katalizatorów. Postaw na doświadczenie i fachową, kompleksową obsługę. Krezymon Serwis, Olsztyn Piłsudskiego 76. Krezymonserwis.pl. Takiej oferty nie możesz przegapić. Tylko teraz nowa Cupra dostępna w kredycie 3x 0%. Bez prowizji, bez odsetek, bez wpłaty własnej. Przyjdź do Cupra Studio Olsztyn, przetestuj samochody na jeździe testowej i wybierz model idealny dla Ciebie. Cupra Terramar, Formentor, Leon to

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17.31.
1: To jak na plaży już byśmy
2: i
1: dziś
2: bardzo
1: byli.
2: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
3: SK Karniaki K.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
4: Ze swoim narzeczonym.
1: Bo to jest piłkarz.
4: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
4: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: Mam pasjonat.
1: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
4: Dokładnie.
1: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
4: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu. Często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
1: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
2: Maja,
1: chyba można.
2: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
1: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
4: Myślę, że tak.
1: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
4: Izba wytrzeźwień.
2: Izba wytrzeźwień. Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
1: Jakoś tak, ja nie wiem.
4: To była moja druga myśl.
1: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? Ja w ogóle tego nie kumam. Skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie 100 złotych.
2: Stówkę mamy.
1: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsce, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SK.pl lub przez aplikację.
1: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
3: SK Karniaki Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek.
1: To
0: w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie to
1: być
0: chyba
1: może
0: zablokowałem.
1: To właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć. Błoga cisza.
0: Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To, teraz ja muszę to zrobić.
2: To say goodbye.
0: Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany, po tym co było teraz na antenie. Time to say goodbye.
1: Nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
7: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
8: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminami.

0: witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to Festiwal Pięciu Zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy!
9: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
12: I po reklamie.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu za sprzętem, więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Mysierska, Michał Hanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.

0: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
1: Kasia Miesierska, Michał Hanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płaci.

0: dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Już 27 czerwca w Warszawie Amfiteatr Miejski. Open Battle DJs Warmia. Drugi półfinał. 5 DJ-ów, jedna scena i walka o finał i nagrody. Dawidox, Rapsiu, Baranowski, Skrums, Basyl. Sety zaprezentują Domber, Pawdi, gość specjalny Jurand. Widzimy się od 19-27 czerwca w Warszawie.
2: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, krzemieniowe, palisadowe i żaluzjowe, LG-betonowe. Nowe płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
3: To nie będzie zwykły weekend. Niebo nad Gryźlinami eksploduje rykiem silników i światłem nocnego show. Historyczne samoloty ożyją na twoich oczach. Helikoptery ruszą do akcji, a mistrzowie akrobacji przesuną granice grawitacji. Na ziemi Luna Park, wojsko, kortosfera, rzemiosło i smaki, których nie zapomnisz. Jedno miejsce, jeden weekend. 4-5 lipca. Rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Bilety na tobilet.pl.
4: Elżbieta! Elżbieta!
5: Marian, zbudź się natychmiast! Jaka znowu Elżbieta? Co to za kobieta?
4: Ależ żabciu, Elżbieta to nie kobieta. To salon meblowy w Olsztynie.
6: Już od 26 do 29 czerwca. Wielkie otwarcie w nowej odsłonie salonu meblowego Elżbieta przy Sikorskiego 23B w Olsztynie. Z tej okazji rabat 20% lub raty 0%, RRSO 0%. Promocja nie dotyczy mebli na wymiar. Szczegóły oferty na elżbieta.olsztyn.pl.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Ania Kuca, jedziemy w stronę pierwszego letniego wieczoru. Owszem, jeszcze gdzieniegdzie trzeba zwolnić, m.in. na Limanowskiego, fragmentach Sikorskiego czy Sybiraków. Ale za to w jakich warunkach? 20 stopni tego wieczoru. Jutro w Olsztynie 22 kreski w ciągu dnia i dużo słońca od rana.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
6: SK Sport News.
4: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: SK Olsztyn News.
3: Wakacyjne remonty ulic w Olsztynie. Na przełomie czerwca i lipca drogowcy pojawią się na Nagórkach. Będą naprawiać ulicę Barcza, później przeniosą się na Wilczyńskiego, a w sierpniu na Hozjusza i Pstrowskiego. Kolejna fala upałów spodziewana jest za kilka dni w Olsztynie. Ponownie ruszą kurtyny wodne. Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów.
7: Jeśli tam

0: temperatura przekroczy 25 stopni, wówczas dyżurny wydaje naszym służbom polecenie ustawienia kurtyny w wskazanych przez niego miejscach.
1: Kurtyny umieszczane są m.in. przy Dworcu Głównym, Wysokiej Bramie i na Placu Roosevelta.
2: Freska. Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. No, ale żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Farucha i Pepas, zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczuło, cześć.

Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie: ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale... Potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę... piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. Radio Esko. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?

0: No wyobraź sobie, że nie.
1: No, to będzie okazja.
2: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
3: BYD. Build your dreams.
5: I po reklamie.

0: Stanach i kwiat jabłoni i szary świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK do Bozi Kempera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper. I to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić w aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo. Czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. I gramy. Elenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Takiej oferty nie możesz przegapić. Tylko teraz nowa Cupra dostępna w kredycie 3 razy 0%. Bez prowizji, bez odsetek, bez wpłaty własnej. Przyjdź do Cupra Studio Olsztyn, przetestuj samochody na jeździe testowej i wybierz model idealny dla Ciebie. Cupra Terramar, Formentor, Leon. Dostępne od ręki w kredycie 0%. Tylko w Cupra Olsztyn. RRSO 1,5%.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: Tu zaczyna się weekend. Odkryj dyskotekę Music Bar i poczuj zupełnie nowy vibe w sercu olsztyńskiej starówki. Klubowe rytmy, niesamowici ludzie i ogień na parkiecie. Wejdź na wyższy poziom zabawy. Dyskoteka Music Bar. Twoja nowa strefa imprez w Olsztynie przy Świętej Barbary 9. Widzimy się!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.

0: to Obletka i Tańcz, a ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, no a co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party, i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Radio Esko. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Elżbieta! Elżbieta!
3: Marian, zbudź się natychmiast! Jaka znowu Elżbieta? Co to za kobieta?
2: Ależ żabciu, Elżbieta to nie kobieta. To salon meblowy w Olsztynie. Już od 26 do 29 czerwca. Wielkie otwarcie w nowej odsłonie salonu meblowego Elżbieta przy Sikorskiego 23B w Olsztynie. Z tej okazji rabat 20% lub raty 0%. RRSO 0%. Promocja nie dotyczy mebli na wymiar. Szczegóły oferty na elżbieta.olsztyn.pl.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
4: I po reklamie.
5: Olsztyn na czasie.
6: Ostatni przedwakacyjny tydzień na starcie. Anita Zalewska, cześć! A w piątek oficjalnie rozpoczną się wakacje. Z kolei już w sobotę wiele fantastycznych wydarzeń w Olsztynie i w okolicy. Tego dnia stadion

0: będzie się działo przez cały dzień. Wydarzenie Eskowo polecamy. Z kolei w Urani właśnie w sobotę startuje dwudniowa druga edycja Olsztyn Gaming Series. Szczegóły na naszej stronie.
1: Muzyką się żyje. Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu eskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
2: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie marzenia. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuba Nizalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching. Mnie to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: A z tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę. O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Starosta olsztyński i wójt gminy Stawiguda zapraszają na rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. Na niebie mistrzowskie akrobacje, historyczne samoloty i nocne show, a na ziemi Luna Park, wojsko i food trucki. 4-5 lipca. Bilety na tobilet.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: jak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na Mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie. Czasem czuję się jak ten fryzjer, tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety, tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa, dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no, z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

0: SK. Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.
2: Olsztyn na czasie.
3: Toy Story 5. Już w kinach. Anita Zalewska. Cześć! Jeśli zastanawiacie się, czy możecie obejrzeć ten film bez obejrzenia poprzednich części, to z doświadczenia powiem wam, że tak. Toy Story 5. SK poleca. Polecamy też posłuchać SK Toy Story Radio, dostępne w aplikacji Radia SK. A wracając do kinowych tematów, to w repertuarze olsztyńskiego kina Helios mnóstwo nowości filmowych dla widzów właściwie w każdym wieku. Szczegółowy repertuar dostępny jest w sieci, a na antenie Eski możecie zgarnąć bilety na dowolny film. W tej sprawie piszcie maile na adres olsztynmałpa.sk.pl. Hasło Helios na lato.
4: Muzyką się żyje.
5: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Pryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip-Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź, Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
6: Impreska.
5: SK. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
7: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
5: Mati Fuczyło, to jest imprezka. A to Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat. 2 minutki po 20:00.

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
1: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Aha. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
1: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Super, jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić. Kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś... tajne, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to to jest świetne.
1: No to...
2: Zrobię tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
1: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich, super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
1: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
2: No rewelacja, strasznie się cieszę. No dziękuję serdecznie.
1: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
0: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama. Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat, rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
4: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Just Like a Pill to Pink w Esce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No, i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być piątym. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. Radio SK. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. Ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Wesce i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Fuczyło. Dzięki. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Olsztyn na czasie.
11: Urodziny Space Parku i Olsztyn Gaming Series to wszystko już w najbliższy weekend. Anita Zalewska, cześć! Trzecie urodziny Space Parku i piana party to wszystko już w sobotę. Startujemy o godzinie 12. W planie gry, zabawy, konkursy, malowanie buziek, tatuaże, bańki. Będzie też fabryka gniotków. Nie zabraknie oczywiście waty cukrowej i tortu urodzinowego. To wszystko w Space Parku. Natomiast w Urani już ten weekend Olsztyn Gaming Series, czyli największe wydarzenie gamingowe na Warmii i Mazurach. W planie turnieje sportowe, strefy free-to-play i retro, spotkania z influencerami, konkursy i panele dyskusyjne. Będzie się działo!
3: Numer 1 w

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: SK.
3: SK.
4: Summer.
1: City.
2: SK.
3: SK.
4: SK.
3: Summer.
1: City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: SK Music.
5: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
7: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
8: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
8: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
5: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
9: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
10: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
9: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
10: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino i na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
9: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Wona, OST, Remoleste, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?

czołowych artystów Abradab One, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?

0: Na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, ale te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś, czy 2012. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. Zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: Ajaj. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy, trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: To właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z

0: artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
1: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony, i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
0: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
1: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię.

0: nagrań.
1: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód, taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. Wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię.

0: Zmienieni przeze mnie chwilę temu.
1: O każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
0: I bardzo zaufał mi się, ci tak na 100%?
1: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
0: Bez poprawek, żadnych.
1: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
0: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
1: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
0: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
1: Serdecznie zapraszam.
2: SK Olsztyn News.
3: Anita Zalewska. Lato na starcie, a upalnym latem ochłody najlepiej doda woda.
4: Anita Chudzińska, olsztyńskie wodociągi.
3: To gorące lato, prawdopodobnie już blisko. Jak wodociągi są gotowe na ten czas?
4: No jesteśmy już gotowi tak naprawdę od 1 maja, ponieważ wtedy rozpoczyna się sezon pojdełek u nas. Bo odpalamy wszystkie pojdełka, które mamy na terenie miasta i jest ich 19. Możemy je spotkać w przeróżnych miejscach, nawet przy plaży miejskiej mamy 2. Na Kortowie, na Starym Mieście i przy dworcu. Więc w takich miejscach, gdzie dużo osób przychodzi, ale zwróćmy uwagę, jeżeli będziemy w urzędzie, w sądzie, w szpitalu, tam też są nasze pojdełka. Może gdzieś ukryte, ale warto zapytać obsługę, bo na pewno są. Takich jest około 40 w szkołach, więc zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców miasta jest.
3: Proszę powiedzieć, jak wygląda zainteresowanie takimi pojdełkami? To, że zechce się pić na mieście, to wiadoma sprawa, ale na przykład w szkołach.
4: Szkoły bardzo często pytają nas o możliwość montażu i mamy nawet taki program, w którym, no w ramach ograniczonych środków, bo nie mamy ich zbyt wiele, ale każdego roku montujemy około 10 pojdełek w różnych szkołach na terenie miasta, więc jeśli szkoły są zainteresowane, mogą spokojnie do nas wystąpić. Może nie w danym roku kalendarzowym to zrealizujemy, ale w miarę posiadanych środków będziemy mieli na uwadze taką placówkę oświatową i z przyjemnością zamontujemy takie pojdełko. Wiadomo, żeby dzieciaki wiedziały, że olsztyńska kranówka jest najlepsza, jest najtańsza i najlepiej gasi pragnienie.
3: A w miejskiej przestrzeni jak to wygląda?
4: Myślę, że też bardzo dobrze, że coraz więcej osób się przekonuje, szczególnie nawet jeżeli idę na spacer, to sobie obserwuję chociażby te pojdełko tutaj, najlepiej będzie mi o nim powiedzieć, przy plaży miejskiej, przy naszej stacji uzdatniania wody. Tam zatrzymuje się bardzo wielu rowerzystów, bardzo wielu spacerowiczów, ludzi przechodzących na spacerze z psami, ale także, co ciekawe, jest tam możliwość pobrania wody do kampera. I też widziałam kilkukrotnie, że podjeżdżały samochody turystyczne i tankowały sobie wodę do zbiorników. Więc jest to miejsce, gdzie można bezpłatnie zatankować, ale tak jak i skorzystać i ugasić pragnienie w gorące dni.
3: Przekonujemy się do kranówki?
4: Myślę, że tak. Przede wszystkim względy ekonomiczne i myślę, że teraz przy kaucyjności za butelki również ma to jakiś wpływ. Nawet już przed sezonem turystycznym, kiedy w kwietniu były kilka cieplejszych dni, mieszkańcy nas pytali, kiedy będą uruchomione pojdełka, więc już, no dzisiaj pogoda nie sprzyja, ale zapewniam, że one są uruchomione od 1 maja, są codziennie badane, są codziennie kontrolowane, raz w tygodniu jest pobierana z nich woda do bad.

0: zadań i będą czynne na pewno do końca września.
1: Tyle jeżeli chodzi o Poidełkę. Ja znowu będę dążyła do tej letniej, wakacyjnej pogody. Czy jesteście gotowi na żar z nieba, na prawdziwe upały?
0: Jesteśmy, mamy kurtyny wodne, ale żeby nie było, że dzwonimy do wodociągów i mówimy, że o, przydałaby się kurtyna, decyzję o uruchomieniu kurtyn podejmuje dyżurny miasta. Jeśli temperatura przekroczy 25 stopni i prognozy są takie niezbyt optymistyczne, czyli bardzo gorąco zapowiada się na kolejne dni, wówczas dyżurny wydaje naszym służbom polecenie ustawienia kurtyn w wskazanych przez niego miejscach. Jeśli takie polecenie się pojawi, choćby dzisiaj, nie ma problemu, będziemy gotowi w ciągu 2 godzin i taka kurtyna ruszy.
1: Ile kurtyn mamy w mieście?
0: Mamy 5 kurtyn i mamy takie lokalizacje, które dyżurne miasta najczęściej wyznacza, czyli w okolicach Straży Pożarnej, w okolicy Sądu, w okolicy Wysokiej Bramy, ewentualnie na Jarotach bądź przy dworcu PKP.
1: Czyli generalnie centrum i miejsca, w których przebywa najwięcej osób.
0: Tak, dokładnie. Dzieciaki bardzo lubią, sama obserwowałam też wielokrotnie, że sobie przebiegają, ale też i osoby spacerujące. Też gdzieś tam tą mgiełką się ochłodzić, jest to na pewno bardzo przyjemne i na pewno ułatwia przetrwanie upałów w gorącym mieście.
1: Dużo mówi się o zagrożonych zasobach wody. Jak wyglądają zasoby wody w Olsztynie i czy mieszkańcy Olsztyna mogą spać spokojnie, jeżeli chodzi o zapasy wodne?
0: Możemy spać spokojnie, chociażby właśnie dowodem na to jest, że uruchamiamy w najbliższych dniach kolejną inwestycję, która będzie służyła zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw wody na kolejne 30-40 lat. Na taki okres są obliczone studnie. Wydajność naszych stacji uzdatniania wody jest jeszcze z zapasem tak zwanym. Możemy wydobywać w ciągu każdego dnia 40 tysięcy metrów sześciennych wody, natomiast mieszkańcy wykorzystują 26-27 tysięcy metrów, więc jeszcze te zapas około 20% jest. Więc spokojnie nie musimy myśleć o nowych stacjach uzdatniania wody, o ograniczeniach w korzystaniu z wody, bo mamy takie zapasy, możemy z nich korzystać.
1: Pytam też w kontekście sezonu działkowego i często występującej potrzeby podlewania roślin.
0: Nie ma tutaj u nas żadnego problemu, a osoby, które mają duże ogrody, zachęcam, żeby zastanowiły się, czy nie przydałby im się wodomierz ogrodowy, dzięki któremu nie będą płaciły za ścieki. Po prostu ta ilość wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodu nie wchodzi w rachunek za ścieki i będziemy płacić mniej. Tak faktycznie, tą wodę, tylko za wodę, którą wykorzystywaliśmy do podlewania, bo wszystkie rachunki domowe to płacimy woda plus ściek. Natomiast tutaj jest możliwość odliczenia tej opłaty za ścieki, czyli ponad połowę należności. Także jeśli ktoś ma naprawdę duży ogród i jest gorące lato, warto przemyśleć. Nie mówię, że koniecznie, że każdemu się to opłaca, ale niech sobie przekalkuluje, niech zobaczy, ile tej wody zużywa.
1: Jak wygląda procedura założenia takiego wodomierza?
0: Należy samemu sobie założyć taki wodomierz w uzgodnieniu z nami. My wydamy warunki techniczne, bądź one są na stronie internetowej, jak to powinno wyglądać takie przyłącze. Wodomierz zakładamy samemu i do nas zgłaszamy do oplombowania i do ujęcia go w rozliczeniach. Także opłata abonamentowa za niego wynosi około 10 zł za 2 miesiące i jest pobierana przez cały rok. Ale tak jak mówię, jeżeli zużycie wody jest, nie wiem, 50 metrów czy duży ogród, to naprawdę jest to warte tego.
1: Wróćmy jeszcze do tematu inwestycji, a mianowicie przed nami, chyba należy powiedzieć, spektakularna przede wszystkim inwestycja. Przypomnijmy, co, gdzie i kiedy będzie się działo.
0: Rozpoczynamy na parkingu na plaży miejskiej. Wejdzie wykonawca i ogrodzi 50 miejsc na parkingu przy plaży miejskiej, parking numer 2, czyli ten najbliższy wejścia na plaży miejskiej, najbliższy kapitanatu. Stanie tam bardzo, bardzo wysoka wiertnica na około 30 metrów, no i ze względu bezpieczeństwa o takim promieniu trzeba będzie wyznaczyć strefę bezpieczeństwa. Teren będzie ogrodzony, będzie zabezpieczony. Dodatkowo na ogrodzeniu tej inwestycji pojawi się infografika informująca o inwestycjach unijnych prowadzonych przez wodociągi, o tym, jaki jest obieg wody w przyrodzie, więc jeśli ktoś będzie miał chwilę, będzie mógł przejść, to zachęcam do skorzystania, do obejrzenia, zapoznania się, chociaż przez chwilę zobaczyć, jak to wygląda. Utrudnienia, tak, dla mieszkańców może być to utrudnieniem, więc zachęcam wszystkich, którzy chcą skorzystać z plaży miejskiej, albo żeby skorzystali z alternatywnych parkingów, czyli gdzieś w pobliżu, żeby nie wjeżdżali tutaj na ten parking najbliższy, na ten parking numer 2, żeby, nie wiem, może przy Zatoce Miłej stanęli, ewentualnie dalej gdzieś przy nasypie kolejowym, bądź jeśli jest taka możliwość, dojechali na plażę miejską komunikacją miejską lub rowerem, co będzie zdrowsze i bardziej ekologiczne dla naszego środowiska. No, utrudnienia rzeczywiście mogą być, szczególnie w te upalne dni, tak się spodziewamy, że mogą wywołać jakieś tam chwilowe zatory, chwilowe korki, mogą być na na parkingu, no ale musimy zrobić tą inwestycję właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo jakości i dostawy wody na kolejne lata. Planujemy, że jeśli wszystko zgodnie pójdzie z planem, wykonawca nie napotka żadnych większych przeszkód, planujemy te ogrodzenie zdjąć przed następnym sezonem letnim. Czyli gdzieś tam w połowie maja, czerwca przyszłego roku ogrodzenie zniknie i miejsca zostaną przywrócone dla tych wszystkich, którzy z nich korzystają.
1: To jeszcze o samej inwestycji, dwa słowa?
0: Inwestycji. Jest to budowa studni głębinowej o głębokości 265 metrów, więc jedna z głębszych w Olsztynie, która będzie. No jest to dosyć uciążliwa praca, wymagająca wiercenia, badania, wykorzystania specjalistycznych materiałów. Wykonawca jest tutaj doświadczony, opowiadał już nam bardzo dużo o tym. Będzie to kosztować ponad 5 milionów złotych i tak zakładamy, że woda z tej inwestycji do mieszkańców, do Olsztyna dotrze na koniec 2027 roku. Więc rok prac, rok odbiorów, znaczy rok wiercenia, rok prowadzenia prac oraz kolejne miesiące na uzgodnienia dokumentacji odbiorowej i wszystkie badania wody, żeby mieć pewność, że ta woda jest bezpieczna dla mieszkańców Olsztyna.
1: Mówi Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów. Jak można zauważyć, w sąsiedztwie olsztyńskiej plaży miejskiej rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w mieście. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości. Spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej. W związku z budową wyłączony z użytkowania już został fragment parkingu, ten położony najbliżej plaży miejskiej przy Kapitańskiej. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.
2: Najważniejsze się zaczęło w zeszłym roku. W zeszłym roku w czerwcu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, w ramach czego otrzymaliśmy środki na realizację 4 zadań, 3 na oczyszczanie ścieków i budowę nowej studni głębinowej. Niestety ze względu na procedury bardzo długotrwające, studnia ma w planie, w projekcie 265 metrów, więc wszystkie studnie, wszystkie odwierty, które są głębsze niż 100 metrów, wymagają uzyskania zezwoleń Urzędu Górniczego w Warszawie. I uzyskanie tych pozwoleń niestety tak długo trwało, że dopiero teraz możemy tą realizację tego zadania rozpocząć. Studnia ma mieć 265 metrów, będzie pobierała wodę z utworów trzeciorzędowych i doprowadzała ją do stacji uzdatniania, a następnie do naszych mieszkańców także. Kranówka będzie jeszcze lepszej jakości niż mamy teraz.
1: Ile takich studni aktualnie mamy w Olsztynie? Która to będzie studnia? Które to będzie tak ważne źródło tej olsztyńskiej kranówki?
2: W Olsztynie mamy około 30 studni, a one są podzielone na jakby dwie części. Część jest przy ujęciu wody Wadąg, to jest w Kieźlinach i tam są studnie z utworów czwartorzędowych, czyli płytsze, około 60-70 metrów. Pozostałe studnie są tutaj właśnie przy ujęciu wody Zachód, które jako pierwsze w ogóle powstało w Olsztynie w 1897 roku. Także mamy 130-lecie w przyszłym roku i akurat na tą okoliczność skończymy nową studnię, więc świetnie się składa. Większość tych studni, które są z utworów trzeciorzędowych, czyli bardzo głębokich, właśnie znajdują się w okolicach plaży miejskiej. Planujemy jeszcze jedną, dostaliśmy dofinansowanie na budowę kolejnej studni, ona będzie jeszcze głębsza, ponieważ jest położona troszeczkę wyżej przy ulicy Szumana, na tym nasypie kolejowym. Też będzie to spektakularny widok, podejrzewam, jeżeli postawimy tam tą wiertnicę. Będziemy budować, ona będzie miała około 300 metrów. A tak naprawdę przez bardzo wiele lat wodociągi nie budowały nowych studni. Rozpoczęliśmy te inwestycje 2 lata temu. To też jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wody po wybuchu wojny na Ukrainie. Jak wiemy, jak to jest bardzo ważne. Dodatkowe źródła w razie, jakby się coś miało wydarzyć. To po pierwsze. A po drugie, ze względu na zmiany klimatyczne i wysychanie wielu studni. Dlatego postanowiliśmy to rozpocząć. I w 2024 roku wybudowaliśmy nową studnię właśnie na ujęciu wody Wadąg, około 60 metrów. W zeszłym roku około 70 też na ujęciu wody Wadąg. No i teraz spektakularna inwestycja na pewno widokowo będzie robiła wrażenie na naszych mieszkańcach i turystach.
1: Jeżeli chodzi o tą sytuację z zapasami wody i zabezpieczeniem jej źródeł, jak wygląda aktualnie nasza sytuacja tutaj w Olsztynie, sytuacja mieszkańców Olsztyna? Czy ona jest trudna? Jesteśmy zagrożeni brakiem wody? Czy to są po prostu takie działania prewencyjne? prewencyjne?
2: To są działania prewencyjne. Olsztyn ma bardzo dużo studni, tak jak mówiłam, około 30, więc nie ma zagrożenia, ale studnie są już stare i musimy brać pod uwagę to, że filtry, które są w tych studniach, zaczynają przepuszczać coraz więcej piasku i wtedy mamy trudniejsze, musimy więcej pracy włożyć i wykonać w oczyszczenie tej wody.

0: zaburzeni brakiem wody, czy to są po prostu takie działania prewencyjne?
1: To są działania prewencyjne. Olsztyn ma bardzo dużo studni, tak jak mówiłam, koło 30, więc nie ma zagrożenia, ale studnie są już stare i musimy brać pod uwagę to, że filtry, które są w tych studniach, zaczynają przepuszczać coraz więcej piasku i wtedy mamy trudniejsze, musimy więcej pracy włożyć i wykonać w oczyszczenie tej wody.

0: Agnieszka Remisiewicz. Budowa studni to jeden z wielu projektów realizowanych obecnie przez olsztyńskie wodociągi.
1: Jarosław Soma, wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. W ciągu ostatniego roku, od czerwca ubiegłego roku licząc, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało w ramach dwóch umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponującej w Polsce środkami unijnymi na kanalizację i gospodarkę wodną łącznie 140 milionów złotych wartość projektów, dofinansowanie około

0: na oczyszczalni ścieków z powierzchniowego na drobnopęcherzykowe, co pozwoli osiągnąć nowe normy, których wymaga spełnienia dyrektywa Unii Europejskiej, zwłaszcza chodzi o związki azotu. Natomiast pozostałych 9 zadań związane jest z gospodarką wodną. Jednym z nich jest budowa nowej studni głębinowej w Olsztynie, tutaj przy stacji uzdatniania wody Zachód, czyli kolebce olsztyńskich wodociągów przed 130 laty. Nasze studnie mają po kilkadziesiąt lat i przychodzi pora na ich modernizację, budowę nowych, co też będzie wiązało się z mniejszymi kosztami eksploatacji. Te stare są mniej wydajne, zapiaszczone, mniej wody czerpią. Wobec tego zmierzamy ku sukcesywnemu budowaniu nowych studni z tych samych ujęć wodonośnych warstw zbiornika wód podziemnych, tego, który daje nam tej znakomitej jakości wodę, która ma wedle naszych naukowców 20 tysięcy lat. I Olsztyn, jestem przekonany, posiada najsmaczniejszą, najlepszą wodę konsumpcyjną z dużych polskich miast, bo po prostu dar natury czerpiemy bezpośrednio z warstw wodonośnych od 50 do ponad 300 metrów głębokości i ona trafia bezpośrednio do naszych mieszkań, do naszych kranów, tylko napowietrzona i po wytrąceniu związków żelaza i manganu, bez żadnej chemii stosowanej.
1: Mówi Jarosław Słoma, wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.
2: SK Olsztyn News. Czas na kolejną super rozmowę u nas na antenie SK Olsztyn 89.9 FM, Andrzej Brzozowski. Będziemy mówić, a niech to na razie będzie niespodzianką. Przedstaw się.
3: Natalia Wasiak.
2: No i teraz, Natalia, powiedz mi, czym się zajmujesz i kim się opiekujesz, bo to jest tak, że mam nadzieję, że Natalię Wasiak znacie, pamiętacie, bo bardzo fajnie już zaistniała tutaj, jeżeli chodzi nie tylko o Olsztyn, ale również i o Polskę, no i również o cały świat. Natalia Wasiak, opiekunka, soltare, tak można powiedzieć, czy w tej chwili trenerka?
3: Trenerka była zawodniczka, całym sercem, rodzinnie, dalej w Soltare.
2: Natalia, to w takim razie powiemy sobie o tym, co się dzieje w Soltare, bo to jest grupa nasza, olsztyńska, prawda? Stąd się wywodzicie?
3: Tak, zdecydowanie, z Olsztyna.
2: Co się dzieje u Was w tej chwili, jak to wygląda? Bo dużo słyszymy, dużo dostajemy fajnych komunikatów, że pojawiacie się na różnych wydarzeniach i to bardzo ważnych wydarzeniach, z flagą biało-czerwoną. Opowiedz naszym słuchaczom, co się wydarzyło w ostatnim czasie.
3: No niedawno wróciliśmy z Mistrzostw Świata, gdzie wróciliśmy z złotym medalem Pucharu Mistrzostw Świata. Niedługo przed nami Mistrzostwa Europy, bo w pierwszym tygodniu lipca wyjeżdżamy już do Pragi i tam będziemy bronić tytułu również Mistrza Europy, więc troszeczkę się dzieje.
2: Natalia, to jest tak, że Soltare, jako Soltare, czy jako reprezentacja Polski, jak to wygląda? Bo to też tam troszeczkę trzeba to wyjaśnić naszym słuchaczom. To jest taki typowy skład Soltare?
3: Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to Soltare dostało powołanie i 80% składu było zawodników z naszego klubu, ale dokoptowaliśmy sobie jeszcze kilku mocnych zawodników całej Polski, między innymi z Krakowa i z Warszawy. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, to jedzie tylko i wyłącznie skład olsztyński i nie posiłkujemy się żadnymi zawodnikami spoza klubu, tak nam się udało, więc tak, kadra, jeżeli chodzi o świata, to troszeczkę mieszana, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, no to już stricte z Olsztyna.
2: Jeżeli chodzi o te Wasze ostatnie tytuły, o Wasze ostatnie zmagania, dużo znowu kolejnych bardzo fajnych emocji. No właśnie, jak to jest? Faktycznie mierzyłyście w te największe, najwyższe szczyty, czyli w podium? Bo rywalizacja nie jest taka bardzo łatwa. Patrząc na to, co się działo tam, każdy zespół, który przyjeżdża na takie mistrzostwa, no to jest naprawdę już czołóweczka.
3: Tak, no powiem szczerze, że jak pierwszy raz jechałyśmy 4 lata temu i zdobyłyśmy 3. miejsce na Mistrzostwach Świata, no to chrapka cały czas była na wyższe, albo przynajmniej powtórzenie tego wyniku. No, co roku jeździliśmy, ale gdzieś tam te 4., 5. miejsce, w tym roku Puchar Mistrzostw Świata udało się. Wypracowaliśmy to bardzo mocno treningami i litrami wylanego potu, więc nie można powiedzieć, że się udało, tylko ciężką pracą to gdzieś tam dotarliśmy na ten sam szczyt.
2: Teraz z przygotowania do kolejnych oczywiście zawodów, do kolejnych mistrzostw. Te najbliższe kiedy? Wspominałaś już o tym, ale przypomnijmy jeszcze.
3: Pierwszy weekend lipca. Praga, no i bronimy tytułu Mistrza Europy.
2: Kto jest najsilniejszy tam? Kto będzie największym rywalem?
3: No powiem szczerze, że w tym roku konkurencję mamy niesamowitą, bo ukazały się nam listy startowe, mamy po 16 drużyn, więc no, na pewno łatwo nie będzie, ale damy z siebie wszystko jak zawsze.
2: To teraz, Natalia, trochę pospominajmy w takim razie, jak to się zaczęło.

0: jeżeli chodzi o Soltarę w Olsztynie. Ja was pamiętam, jak takie malutkie dziewczynki zaczynałyście gdzieś tutaj faktycznie, Natalia, Patrycja, czyli w tej chwili dwie główne szefowe Soltarę. To był fajny czas? To były piękne chwile dla was?
1: No tak, to jest całe moje życie. Ja od najmłodszych lat, od 8 roku życia w tym kierunku gdzieś tam jestem, więc od podszewki całe Soltarę znam, więc teraz doskonale mogę gdzieś tam je poprowadzić. Ale to cudowne lata, więc wszystkim moim zawodnikom też zawsze wspominam sobie również swoją historię, im opowiadam, więc to jest świetna przygoda. No, kształtuje to na pewno charakter, jeżeli chodzi o zawodników, ale też piękne życiowe chwile.
0: Natalia, ale wy też wtedy przecierliście ten taki szlak, jeżeli chodzi o to, co robicie w tej chwili, tak? Czyli o to kibicowanie, o to gdzieś towarzyszenie sportowcom, nie tylko, bo także występujecie przy innych różnych wydarzeniach. Faktycznie to były trudne początki dla was tutaj w Polsce?
1: No, najłatwiejsze nie były. Fajnie, że jako zawodniczka mogłam już gdzieś tam pojechać na Mistrzostwa Europy, zobaczyć, jak to wygląda, no ale to się zmieniało. My trochę tańczyłyśmy, teraz już cheerleading prowadzimy taki stricte sportowy, no bo cheerleading dzielić na ten taneczny i ten typowo sportowy, gdzie już mamy drogę do Mistrzostw Świata, on się zmienił, bo to jest akrobatyka lądowa, akrobatyka powietrzna, dużo gimnastyki, więc to nie jest stricte taniec, idziemy tą drogą sportową, no tak, najłatwiejsze nie były, ale przez tą całą drogę mogłam również poznać i teraz poprowadzić zawodników trochę łatwiejszą drogą.
0: Okej, czyli już wiemy, tak, mniej więcej, jakie to były początki. Muszę zapytać o jakieś takie fajne smaczki ciebie, Natalia, z twoich już występów, no bo przecież kiedyś byłaś, regularnie występowałaś, czyli byłaś zawodniczką. Jakieś fajne zdarzenia, jakieś fajne przypadki z tej twojej kariery zawodniczej? Jakieś największe przeżycia? To, co naprawdę na przykład wychodziłyście gdzieś, no i to było jakieś niesamowite przeżycie, że gdzieś występujecie, gdzieś komuś pomagacie, kibicujecie.
1: No chyba zawsze zawody nasze. Jednak kibicowanie drużynom było super, ale nasze zawody stricte dały chyba mi więcej radości, bo wtedy rywalizowało się już wszystkie razem. No więc Mistrzostwa Europy chyba, bo to był mój jako zawodniczy najwyższy szczyt. To tak, tak. A my jednak do tej pory wszystkie drużyną dalej się trzymamy, więc to byli moje przyjaciółki od serca jak siostry i tak też zostało do tych późniejszych lat, czyli do tego momentu.
0: Wrócimy za chwileczkę jeszcze do Olsztyna, czyli powiem o tym, gdzie się spotykacie, gdzie trenujecie oczywiście. Ciężko jest nam kłonić w tej chwili młodych ludzi do tego rodzaju, można powiedzieć, że to jest sport?
1: Tak, zdecydowanie, to jest sport. No teraz staramy się przekonywać szczególnie chłopców, mężczyzn do tego sportu, bo jeszcze taki stereotyp trochę ten kobiecy u nas w Polsce jest, ale za granicą w Stanach są to mężczyźni bardzo silni, chwalący się tym, że podnoszą dziewczynę i to chcemy też przełożyć tutaj, bo mężczyźni są nam potrzebni, ich siła, tak, zdecydowanie. Mamy już takich, więc zapraszamy serdecznie również panów do nas.
0: A teraz, gdzie się spotykacie, w jakim wieku przyjmujecie zawodników i zawodniczki? Bo być może gdzieś ktoś was widzi występujących, no i pomyśli sobie, okej, dobra, a czy moje dziecko akurat nadawałoby się do tego rodzaju sportu, do takiej właśnie aktywności? Bo to też jest bardzo fajna aktywność.
1: Tak, zdecydowanie. Mamy grupy w różnym wieku. Od 7 roku życia mamy również grupy zaawansowane i bardziej rekreacyjne, więc myślę, że każdy może spróbować u nas swoich sił i dla każdego oczywiście w zespole znajdzie się miejsce. Jakby tutaj nie ma stricte osób, które muszą być drobne, które muszą być duże, bo potrzebujemy dużych baz, wysokich backspotterów, a za to małych playerek, czyli tych osób, które są wyrzucane, tak zwanych lotek, więc zapraszamy do nas, trenujemy teraz na żołnierskiej w budowlance. Od września zaczynamy nabory.
0: A ile Soltara ma lat?
1: Ojejku.
0: Trudne pytanie.
1: Musiałam zdradzić swój wiek.
0: No ale powiedzmy, trudno, Natalia, już nie masz innego wyjścia. Jak już padło to pytanie, to mniej więcej ile Soltara ma lat?
1: No ja trenuję w Soltarę od jakiegoś 10 roku życia, więc myślę, że to będzie z 30 lat już.
0: Czyli trochę się już działo, co w tym czasie?
1: No tak, historia już napisana, całkiem spora i obszerna.
0: Zawsze, jak spotkaliśmy się, Natalia, to zawsze mówiłaś, że brakuje wam faktycznie chłopaku, brakuje wam mężczyzn. Jak w tej chwili to wygląda? Bo widzę, że w składzie dzisiaj na przykład spotykamy się na wydarzeniu w Ameryce koło Olsztynka i widzę, że jeden chłopak chyba jest, co, dzisiaj z wami?
1: Tak, to jest jeden nasz olsztyński zawodnik. Nie mówię, że mamy jednego. Jest ich kilka, ale tak zawodnik Franciszek, który był z nami na Mistrzostwach Świata.
0: co ci młodzi zawodnicy widzą w cheerleadingu? Bo tak patrzę teraz na nich, piękni młodzi, wysportowani, uśmiechnięci, dziewczyny pięknie uczesane. No i właśnie, co oni widzą w tym sporcie?
1: To jest taki sport, gdzie oni mogą się pokazać. Mogą pokazać swoją siłę, mogą pokazać swoje umiejętności, pracę drużynową. To są wyjazdy, to są pokazy, to jest taka społeczność, która siebie wspiera, więc to nie tylko sport, ale również przyjaźnie, które są tu zawierane. Więc co ja mogę powiedzieć? Polecam z całego serca.
0: Czy dalej Stany Zjednoczone, Ameryka, to jest ta kolebka? I dalej oni się, nie wiem, czy tak jest, jak wy tam jeździcie, czy się z nimi spotykacie, czy oni dalej uważają się za najlepszych w tym sporcie?
1: No tak, jest to kolebka, nie można tutaj ukrywać. No tutaj ten sport jest w szkołach, on jest cały czas, jest taki bardzo narodowy. No i tak, jeszcze możemy się zdecydowanie od nich uczyć dużo.
0: To zapytam się jeszcze, jak to wygląda w tej chwili w Polsce, bo w Olsztynie już wiemy, że cały czas fajnie i prężnie działacie, zresztą występujecie przy różnych tych najważniejszych wydarzeniach sportowych, ale właśnie jak to wygląda w Polsce? Coraz więcej takich grup jest? Coraz więcej takich właśnie zespołów?
1: Tak, zdecydowanie. Może my mamy mniejszy przekaz, ponieważ jesteśmy dwiema kobietami, trenerami, ale w zespołach na przykład tutaj na dole bardziej Polski, no mamy więcej zdecydowanie zespołów mieszanych, gdzie praktycznie 50-50 to są mężczyźni na kobiety.
0: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o cheerleading u nas w Polsce? W Olsztynie bardzo dobrze się rozwija. To Natalia, bo powoli zbliżamy się do końca. Czego wam życzyć w takim razie? Bo już powiedziałaś, ile masz lat, wszyscy już wiedzą. Cieszymy się bardzo z tego, że zdradziłaś naszym słuchaczom twój wiek, ale wiek nie jest najważniejszy, bo dalej wyglądasz pięknie i młodo. Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla Patrycji, drugiej naszej trenerki z Oltare. Czego wam życzyć w takim razie na te najbliższe miesiące, tygodnie, być może także i lata, bo rozumiem, że Oltare dalej będzie w twoim sercu chyba do końca już.
1: Tak, zdecydowanie. Czego nam życzyć? Na pewno mocno trzymamy kciuki za Mistrzostwa Europy, które już niedługo. No i co? Może tego, żebyśmy byli bardziej zauważani, jeżeli chodzi o wsparcie zawodników, no bo chyba tego najbardziej potrzebujemy teraz.
0: Dobrze, Natalia, to powiedzmy o tym w takim razie faktycznie, bo wy bardzo mocno zabiegacie o to, żeby mieć to wsparcie. Kosztuje jednak, prawda, te wyjazdy gdzieś na te mistrzostwa, na inne wydarzenia.

0: Że nie, ale musisz to powiedzieć naszym słuchaczom. No bo okej, zajmujecie miejsce pierwsze. Wydawałoby się, że za tym też powinna płynąć jakaś być może mała kwota finansowa. Jak to jest w rzeczywistości na takich zawodach?
1: Niestety, dostając nominację, już na samej nominacji jest napisane, że klub pokrywa wszystkie koszta związane z zawodami. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć 24 zawodnikom koszt Mistrzostw Świata, bo to jest niestety kilkanaście tysięcy. Więc no, posiłkujemy się pokazami, no ale jest to kropla w morzu potrzeb.
0: A teraz jeszcze zróbmy tak zwaną klasyfikację, jeżeli chodzi o Polskę. A już ten, na którym miejscu jest, w cheerleadingu, jakbyśmy tak mogli szybciutko spojrzeć na to, co się dzieje także w innych miastach. Olsztyn, które miejsce mniej więcej zajmuje?
1: No muszę powiedzieć, że w tym roku po Mistrzostwach Polski wróciliśmy 4 złotymi medalami, więc wygląda to tak, że Olsztyn klasyfikuje się na, myślę pierwszym. No później mamy mocne zespoły również z Krakowa, mamy mocne zespoły z Warszawy, z Tarnowa, więc tak to właśnie wygląda.
0: No bo patrzę na twoich młodych zawodników, młode zawodniczki. Jak oni trafiają do was? Jak to się dzieje? Że gdzieś widzą was występujące? Czy, no nie wiem, rodzice gdzieś tam przyprowadzają? A może to są w ogóle rodzice, wychowankowie, solitary przyprowadzają swoje dzieci? O, to jest bardzo fajna historia. Czy jest taka sytuacja?
1: Zdecydowanie mamy grupę 30+, gdzie nie tylko 30+ są osoby. I są to w dużej części ten zespół Masters. To są w dużej części mamy naszych zawodników, a trafiają też przez pokazy, widzą nas gdzieś tam na fanpage'ach, więc no gdzieś tam w Olsztynie się pojawiamy. Mam nadzieję, że nas widać.
0: To nie jest tak, jak być może niektórym nam się kojarzy, tylko występ z pomponami, ale to w tej chwili jest naprawdę ciężka praca, żeby wykonać ten układ. Ile trwa przygotowanie takiego jednego, naprawdę super fajnego układu, który trwa mniej więcej ile czasu?
1: 2 minuty.
0: No i właśnie, to jest teraz tak, 2 minuty wiemy, że występujecie, wydawałoby się, że to hop, hop, hop, kilka podskoków, kilka przejść i już mamy fajny układ. Pojawiają się też oczywiście pompony, ale nie zawsze. No ale właśnie, ile czasu potrzeba, żeby przygotować tą waszą ekipę do tego, żeby to potem zagrało idealnie, perfekcyjnie?
1: No my trenujemy od września do czerwca, czyli cały sezon. Mają nasi zawodnicy treningi 3 razy w tygodniu. Przed takimi dużymi wydarzeniami jak Mistrzostwa Świata, no to trenujemy jeszcze weekendowo, mamy zjazdy, więc no dużo trzeba poświęcić, żeby te 2 minuty wyglądały tak, jak wyglądają na naszych występach.
0: Bo tak się wydaje, że to wszystko bardzo fajnie i sprytnie wygląda naprawdę i szybko można się tego nauczyć, ale tak nie jest, prawda? Trzeba jednak włożyć troszeczkę tej siły. A jeżeli chodzi o sam trening, to faktycznie cały czas są te układy, czy także gdzieś tam zwracać uwagę na to, żeby trochę poćwiczyć, trochę się porozciągać, troszeczkę inaczej się przygotować do tego występu?
1: No musimy działać wielotorowo, czyli tumbling, czyli tak jak mówiłam, akrobatyka powietrzna i lądowa, czyli wyniesienia, czyli wyrzuty, no troszeczkę czasami tańca, ale to też nie we wszystkich grupach, więc tak to wygląda.
0: Natalia Wasiak-Soltara, dziękuję Ci bardzo za to, że dzisiaj jesteś razem z nami. A ta bluza to jest, co to jest? My sobie zrobimy potem zdjęcie, więc nasi słuchacze to zobaczą. Ale czy jeszcze opowiedz o tej bluzie, ona pięknie wygląda. Soltara Poland.
1: Tak, Junior Coed Advanced. To jest kategoria, w której trenujemy. Nie dla każdego pewnie zrozumiała. No i nasze nowe logo z pszczołą.
0: Okej. Okay. Logo Soltary nowe? Pięknie to wygląda. To ja trzymam za Was kciuki, czyli trzymam kciuki za Natalię, Patrycję, trenerki naszego Soltary, ale trzymam także kciuki za całą ekipę. Ile w sumie Was jest jeszcze? Ostatnie pytanie?
1: Nie, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników Soltary, mamy około 200.
0: Natalia, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Natalia Wasiak.
0: Ja też Wam dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.

0: Wielkopolska, Olsztyn.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
0: SK Olsztyn.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na Fide, ja to Mati Fuczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy, są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co, może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Ja, to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide, ale dziś nie o nim. Kizo, Nataliza, Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikisa, Aliena i For Money. To było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej. A dalej jest Mata, po burzy zawsze wyjdzie słońce. Faktycznie, ta maksyma to prawda i było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDOS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka, a przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Betty, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka, Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan, Biała, Sosolar, Nikoś, nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20, tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax, zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20, teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3, teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Głosuj na SKPL 11.
1: Jak pies bez pański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Jak cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółk. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: orgazmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
1: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, a to Mati Fuczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem, co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu, PZ, BDOS 2, 115 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
0: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają

0: Kaczyński i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zep i Zep i Frascati.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zeszyt. Plac zamkowy jest już martwy, nie chcę żyć już czasem przeszłym. Idę ciemnym nowym światem, choć to dla mnie stare śmieci.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: znana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6 miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat.

zajęło miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukom, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie, ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne, Chivas, trójka tym razem.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek,

0: Wróciliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.